na nye se nso na da bia mo be home da bia na me chiri pani na mi jamenum de chama mfo na obi ba o ti se me ya me mpe me ho asem na mi je me husire ne ne chama mfo David Bredane I am changes the bedroom living.

0: Combo! Kribam, kribam, kribam, kribam.
1: Ya, mubi obe bano bete ni samia. Ya, ja, ja, mubi obe bano bete ni samia. Ye, hi, ja, mubi obe bano bete ni samia. Ya, ja, ja, mubi obe bano bete ni samia.
0: Ya, ja, ja, mubi obe bano bete ni samia.